manyowa ati chipo ine ndinafunzisa anthu kuimba. Pia kuimba safunika funzisana, anaziwa chinthu safunika funzise mbwanzache. Tingati soni nzizi hapa ndi uwiri na mapindi makumashano na matatu, 2:53 minutu.